Hau, Henry reklade matja, Pine Ridge mataha. Deutschland ektawa hi cha oenia Wartburg I kanchola 96.5 oenia nach. Ohi, ohinia. Yee, heche tu elo, aho.